0: Radio Animati.
1: Sigla Senza Frontiere.
2: Jest 31 wiek. Ulises zabija jednego z cyklopów, Polifema, ratując życie swojemu synowi Telemachowi. Za ten śmiały czyn rozgniewani starożytni bogowie szykują straszliwą zemstę.
3: Za przeciwstawienie się woli bogów skazuje was na tułaczkę po niezmierzonej przestrzeni kosmicznej. Dopóki nie znajdziecie królestwa Hadesa, wasze